0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Mamo, izpolzvaj mi gača. Predi za boja, mola te.